Esen Essen za Pinaf Yerze Essen za Pinaf Yerze Essen za Katov nu Essen za Ya gorias Yevo Vani Viyakai Viyakai Asikiskin Baskov ty Buka Kemon Ramov ty Buka Kemon Ramov ty Yastir Shainkalov ty Ivanuras.